0: Face.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Radio Wave.
3: Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego.

Opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam w pi. Wiem, kam si to namierz.